moim sercu gdzieś na dnie gości smutek i nadzieja. Muszę przestać łudzić się, przyjąć prawdę jaka jest.